0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo, baby, baby, bebecita.
2: Hot Latino Chart.
3: Pred nami je le še 10 najboljših latino hitov tega tedna. Na 10. mestu La Nueva Escuela in Omar Montes, La Rubia.
2: 10.